ja chcę kiedyś to ty chcę. Hop, hej, ja chcę kiedyś to ty chcę. Ruhonie, o wilach pół, prebuje, że ty be, o wilach pół.